wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas, tak żyjąc.

złudzenia niosły cię. Wśród gorzkich wydarzeń pozbyłeś się marzeń, zgubiłeś cel i sens. Znudzony zwykłością, zmęczony szarością, czekałeś

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9.25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
2: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w nim wtedy poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia Bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej, odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego.
2: Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
5: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
2: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym w wakacje. Kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa, ale to rozwiązanie doraźne. A końca wojny z USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
2: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, a olej napędowy 6 zł 48 groszy. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Pluch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł.
9: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
8: Pani poseł, no naszą rozmowę muszę zacząć od Mławskiego Szpitala, bo chciałabym poznać pani komentarz i pani zdanie na temat tej sytuacji, która no już od dłuższego czasu trwa w Mławskim Szpitalu, no ale też komentarz do ostatniej sesji.
9: To nie jest wyjątek Mławski Szpital, jeżeli chodzi o problemy szpitali powiatowych. Powinniśmy się wszyscy skupić na tym problemie i wspólnie pomóc. Szpital to jest miejsce, gdzie oczekujemy ratunku, pomocy w najtrudniejszych, a czasem bardzo krytycznych sytuacjach naszego życia. I ta instytucja powinna być pod szczególną ochroną. I to, że pan dyrektor obnażył sytuację, która ma miejsce, no to ja uważam, że mieszkańcy poznali problemy szpitali. Szpitale likwidujące oddziały mojej drodzy otrzymają przez 2 lata 50% poprzedniego kontraktu. To są już nawet kryminogenne rozporządzenia wprowadzane, czyli te szpitale, które likwidują oddziały, są tak jakby nagradzane. Przynajmniej 40 szpitali powiatowych jest zagrożonych upadłością w skali kraju i między innymi właśnie taki szpital jest w Mławie. To są szpitale powiatowe. 30% szpitali powiatowych jest po prostu do likwidacji. Tak minister zdrowia w swojej wypowiedzi wielokrotnie zwracała się. Moi drodzy, ten rząd myśli o przesunięciu odpowiedzialności na samorządy za likwidację oddziałów. Samorząd nie jest w stanie podołać tak dużej sumy, żeby po prostu ten proces całkowicie się odwrócił. To muszą być ustawowe wprowadzone zmiany. W całym kraju szpitale walczą o przetrwanie, a tutaj, jeżeli mówimy o szpitalu mławskim, to jest już cały szpital ma ogromne zadłużenie, bo ten dług jest chyba około 24 miliony. To jest duży, ale w skali kraju to nie jest dużo, żeby pomóc. 24 miliony dla Ministerstwa Zdrowia czy dla pana premiera, to nie jest dużo. To jest tylko chęć pomocy. Przecież obiecaliście w czasie kampanii wyborczej, że szpitale powiatowe zostaną oddłużone. Nie zostało to spełnione, że pieniądze z KPO pójdą na szpitale powiatowe. Niestety nie poszło to. Dlatego zwracam się też do parlamentarzystów opcji rządzącej. No na miłość boską, pomóżcie. Ja przez 8 lat w trudnych sytuacjach byłam i po prostu pomagałam. Też nie było łatwo. Byłam w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, z wojewodą i pieniądze się na łatanie dziur znajdowały. To nie znaczy, że kiedyś było wspaniale, bo służba zdrowia od wielu już lat boryka się z różnymi problemami i tak jest w Europie. Może nie wszędzie, ale w wielu państwach europejskich.
8: Dobrze, pani poseł, już nie idźmy w Europę, tylko proszę powiedzieć, czy uważa pani, że w tej konkretnej sytuacji, o Mławskim Szpitalu rozmawiając, ta komunikacja między starostą a dyrektorem szpitala, między zarządem powiatu a dyrekcją szpitala jest okej? Czy pani widzi tutaj kłopot?
9: Panie redaktor, to jest podstawa. Przede wszystkim zarówno zarząd powiatu, jak i starosta, no musi współpracować z dyrektorem szpitala, a dyrektor ze starostą, bo inaczej, no to nie będzie dobrze. Było miasteczko Gniewu, czarny protest. Tam też protestowali samorządowcy, starostowie, dyrektorzy szpitali, pielęgniarki, więc idźcie, nadal protestujcie, bo tylko tak jakim sposobem? Mieszkańcy niech zbiorą podpisy, ja z nimi będę razem, pójdziemy do ministerstwa, przekażemy tą sytuację. Na ostatniej sesji też parlamentarzystka Nowej Lewicy przedstawiła trudną sytuację w swoim okręgu, gdzie mieszkańcy zebrali tysiące podpisów i po prostu musimy walczyć o ten szpital, bo moi drodzy, jeżeli ten szpital zostanie zlikwidowany czy też sprywatyzowany, to już nie wrócimy do tego, co jest teraz. Musimy ze wszech miar walczyć, bo już nikt nie odbuduje. Jak przestanie być publicznym szpitalem, to nie wrócimy już do tej sytuacji.
8: A uważa pani, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat, można było coś zrobić lepiej? Ma pani jakąś taką refleksję, że gdzieś mogliśmy zrobić lepiej, coś można było poprawić?
9: Panie redaktor, proszę popytać. zapytać samorządowców, pana poprzedniego starostę, pana Rakowskiego, pana burmistrza Kowalewskiego, z którym współpracowałam, jak też i wielu wójtów. Ja byłam na wyciągnięcie ręki praktycznie całą dobę. W nocy, o północy do mnie dzwonili. Jeżeli był problem, to za 15 minut na drugi dzień już był rozwiązywany. Przyjeżdżał wojewoda na miejsce. W szpitalu wielokrotnie byli przedstawiciele ministerstwa, wojewody. Ja po prostu nie wyszłam z gabinetu, jeżeli problem nie został rozwiązany. Tak jak trzeba było wprowadzić do Ciechanowa poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dla młodzieży. Ja siedziałam cały dzień w Narodowym Funduszu Zdrowia. Powiedziałam, że nie ustąpi, jeżeli ta poradnia nie będzie w szpitalu ciechanowskim, po prostu w publicznym szpitalu. Walczmy o publiczne szpitale, o publiczne oddziały, bo naprawdę nie dajmy tego sprywatyzować.
8: Dobrze, pani poseł, bo ta sprawa na pewno nie jest jeszcze zamknięta. Będziemy się temu przyglądać i pewnie jeszcze nie raz będę panią o to pytała. Ale ponieważ dziś jest ostatnia nasza rozmowa przed wakacjami, chciałam panią dopytać jeszcze o spartakiadę powiatu mławskiego, bo wiem, że pani bardzo jest zaangażowana w ten temat. No chciałam dopytać, czy ta spartakiada w tym roku będzie i kiedy będzie. Trochę lżejszy temat.
9: O tak, bo szpital jest rzeczywiście dla mnie bardzo emocjonalny, ponieważ pani redaktor i ja założyłam zespół do spraw rozwiązywania Polski powiatowo-gminnej i szpitali powiatowych. Zajmuję się tym tematem w parlamencie i ze wszech miar wspieram te działania. Jak tylko wrócimy do władzy, zapowiadam na antenie i tak się stanie, że dołożę wszelkich starań, że zostanie to ustabilizowane i będzie dobrze. Natomiast właśnie, coś takiego miłego teraz. Moje drogie panie i panowie z kół gospodyń wiejskich, 22 sierpnia spotykamy się na Spartakiadzie. Zapraszam wszystkich serdecznie, będzie miła zabawa, miłe też okazje do spotkań, do wymiany doświadczeń, także zawsze byłam z wami, zawsze jestem w trudnych sytuacjach, a tutaj też jest czas do zabawy, do spotkań. Także zapraszam już teraz.
8: A jeszcze bym chciała dopytać o ustawę łańcuchową. Głosowała pani przeciwko? Dlaczego?
9: Panie redaktor, ja bardzo kocham zwierzęta, wspieram te działania, natomiast ta ustawa jest niedopracowana. Zwracali mi uwagę na to rolnicy, mieszkańcy takich małych miejscowości, żeby po prostu jeszcze wprowadzić zmiany dotyczące wielkości kojca, czy też to są duże sumy, które będą musieli zainwestować. Przede wszystkim emeryci mieszkający na wsi, którzy mają załóżmy 1500-1300 złotych emerytury i to będą takie zbyt duże wymogi. I to chodzi tylko o takie zmiany ustawowe. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, że zwierzęta muszą być pod ochroną.
8: Bardzo pani dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym studio. Wiem, że na koniec jeszcze życzenia chciała pani złożyć naszym najmłodszym słuchaczom.
9: Ależ oczywiście 1 czerwca to piękne święto, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom, tym maleńkim, większym i dużym, życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, a to jest najważniejsze, spełniali swoje marzenia i jak najlepszych ocen w szkole, bo to już zbliżają się wakacje, żebyście te wakacje spędzili w różnych miejscach wymarzonych.

0: 6.30. Kalendarium historyczne.
1: Dziś 8 dzień czerwca. W 2010 roku arcybiskup Henryk Muszyński został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej oraz w wielkim dziele budowy europejskiej wspólnoty ducha za osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej. W latach 1985-87 był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
2: Wziął na siebie przekleństwo i sam stał się przeklętym, by to przekleństwo obrócić w błogosławieństwo.
1: W 2014 roku w rodzinnym Płocku przy Muzeum Mazowieckim odsłonięto pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, współzałożycielki i dyrektor zespołu pieśni i tańca Mazowsze.
3: Rosłam, a już potem grałam większe role, ale dali mi już ról takich panienek, tylko że mnie nie chciały piersi rosnąć.
1: W 2014 roku dotychczasowy biskup archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski odbył ingres do katedry świętego Mikołaja w Elblągu. Papieską bullę odczytał nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore.
4: Po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw biskupów, naszą apostolską władzą ustanawiamy ciebie biskupem diecezji elblońskiej.
1: W 2014 roku ksiądz Marian Ofiara został kustoszem Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionych Męczenników Działdowskich, arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie.
5: Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
1: Urodzili się w 1907 roku w Przasnyszu Maria Kaczyńska, pocztowiec, nauczycielka tajnego nauczania, członek Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, absolwentka gimnazjum koedukacyjnego w Przasnyszu, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, była pracownikiem urzędów pocztowych w powiecie przasnyskim i Piotrkowie Trybunalskim. Aresztowana w 1942 roku, więziona była w Płocku, następnie przewieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, tam sądzona i skazana na karę śmierci, powieszona w publicznej egzekucji na przasnyskim rynku. W 1955 roku w Szwejkach, w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim, Waldemar Wardziński, samorządowiec, od 2002 do 2014 roku prezydent Ciechanowa.
6: Ta zwłoka kilkumiesięczna nie wynika z naszych działań, tylko z dość długiego czasu oczekiwania na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
1: W 1956 roku profesor Danuta Ulicka, specjalistka w zakresie teorii literatury i poetyki, wykładowczyni w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku.
7: Zaczyna się nagle na naszych oczach zacierać granica między sztuką, a nie sztuką, sztuką i życiem.
1: W 1969 roku w Pułtusku Wanda Jarząbek, historyk, politolog, niemcoznawca.
8: Była to chęć jakby zniszczenia tradycyjnych struktur narodowych i budowy nowego człowieka w nowej rzeczywistości zdominowanej właśnie przez ideologię.
1: W 1981 roku Rafał Brzozowski, piosenkarz, prezenter telewizyjny i konferansjer, dorastał w Nowym Dworze Mazowieckim.
9: Czy ja mieszkam w Nowym Dworze Mazowieckim, a teraz przyjechałem z Warszawy.
1: Zmarli w 1931 roku Józef Adam Feliks Lasocki, hrabia, generał major cesarskiej i królewskiej armii, generał dywizji Wojska Polskiego. Urodził się w Bieżuniu w powiecie żuromińskim. W 1988 roku Leon Statkiewicz, urodzony w Makowie Mazowieckim, adwokat, w młodości lekkoatleta, sprinter i średniodystansowiec, ośmiokrotny mistrz Polski. W 2014 roku Włodzimierz Chmielewski, urodzony w Przasnyszu wioślarz, olimpijczyk z Montrealu.
10: Tu Radio 7. Brawo!

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Wakacje w Polsce wybiera coraz więcej osób z powodu jakości usług. Ósmoklasiści mają dogrywkę. O 9:00 dodatkowe egzaminy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS wygląda profesjonalnie, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
3: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
2: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, dane trafiają do przestępców. Gdybyśmy podali dane, natychmiast trzeba skontaktować się z bankiem, wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Wielu Polaków w te wakacje zrezygnuje z lotu samolotem na urlop. Z powodu wysokich cen biletów lotniczych częściej będziemy wypoczywać w kraju, widać to po statystykach. Nad Bałtykiem jest teraz o 13% więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Drogie paliwo lotnicze to nie jedyny powód, dla którego wybieramy nasze kurorty, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
2: Ekspert dodaje, że polska turystyka coraz częściej wygrywa nie ceną, ale jakością usług. Najnowsze informacje o ataku rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Dron nie spowodował skażenia, nie wzrosło promieniowanie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu. Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii w niedzielnej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
5: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
2: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka polskiego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale French Open rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Kobollego. Spotkanie z trybun obserwował nasz wysłannik na turniej Przemysław Pozowski.
7: Ten finał Rolanda Garrosa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego C zaczął Aleksander Zwieriew, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak. Zwycięski dla Kobollego, dla Zwieriewa oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zwieriewa, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć, wreszcie to mam.
6: Singla kobiet wygrała Mira Andrijewa, pokonując w finale Maję Chwalińską. Polka od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie wczorajszej towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończyło się po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10 dziewiątych mistrzostw świata w odmianie 3x3, które zakończyły się wczoraj w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój czwarty tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców. Zwyciężyli 20-15. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. I na koniec lekka atletyka i niemała niespodzianka w konkursie skoku o tyczce w diamentowej lidze. Armand Duplantis po raz pierwszy od 3 lat został pokonany. I to przed własną publicznością w Sztokholmie. Przegrał z Australijczykiem Curtisem Marshallem.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Zobaczymy trochę słońca, ale na północnym wschodzie także przelotny deszcz. Miejscami możliwe też burze. Temperatura około 20 stopni nad morzem, 22 na wschodzie, 24 w centrum i na południu, a najcieplej 26 na zachodzie Polski.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej.

0: Ulica Płocka 90C.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmiana w Ciechanowie. Nowa prezes kieruje przedsiębiorstwem usług komunalnych. Sukces młodych radnych i wizyta w Pałacu Prezydenckim. Powiat sierpecki na ogólnopolskim kongresie. Więcej czasu na stare zdjęcia. Termin konkursu w Mławie wydłużony. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosława Wydra. Renata Dobrzyńska nowym prezesem przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. Dotychczas kierowała miejskim wydziałem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami i ochronę środowiska. Zastąpiła Mirosława Szymańczyka, który po blisko 10 latach kierowania przedsiębiorstwem przechodzi na emeryturę. Nowa prezes jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Z samorządem związana jest od ponad 11 lat. Ciechanów przygotowuje jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata. 20 czerwca na Błoniach Zamkowych odbędzie się 5 koncertów w ramach Dni Ciechanowa. To w sumie 5 godzin muzyki, a wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny. Wydarzenie zainauguruje Carla Fernandez. Następnie na scenie pojawi się Michał Szczygieł, znany z przebojów Spontan i Adrenalina. Później wystąpi Bledka, której popularność przyniósł hit Taxi nagrany z Kizo. Wieczorem publiczność usłyszy także laureatkę Fryderyków Zalię, która w tym roku jest głosem męskiego grania. Gwiazdą finału będzie legendarny zespół Kult. Oprócz koncertów na Błoniach Zamkowych powstanie strefa gastronomiczna oraz przestrzeń rekreacyjna dla dzieci. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego znalazła się w gronie uczestników pierwszego kongresu prezydenckiego Młodzieżowych Rad. Młodzi samorządowcy otrzymali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dzięki projektowi przygotowanemu w ramach konkursu. Kongres odbył się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Młodzież przygotowała projekt prospołeczny, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
3: Było trzeba przedstawić inicjatywę oddolną. Nasi młodzi radni przeprowadzili ankietę, sondaż i w szkołach, i na terenie powiatu sierpeckiego, pytając mieszkańców o podstawowe sprawy, sposób życia. Pomysł się spodobał komisji konkursowej i wygraliśmy wyjazd do Pałacu Prezydenta na Kongres Młodzieżowych Rad.
2: Młodzież w powiecie sierpeckim jest wyjątkowo aktywna, dodaje starosta.
3: Ja się bardzo cieszę. Mamy świetną młodzież, która ma fajne pomysły, bardzo są aktywni i to procentuje, ponieważ różne działania, które oni przekazują, czasami nam dorosłym może się wydawać coś mniej potrzebne, jednak oni pokazują inną wizję rozwoju samorządu powiatu sierpeckiego. Prowadzimy dialog i wprowadzamy racjonalne rozwiązania czy innowacje.
2: W Pałacu Prezydenckim powiat sierpecki reprezentowali Natalia Chyrzewska, Oliwia Peszyńska, Filip Prątnicki i Bartosz Złutowski wraz z koordynatorką Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego Katarzyną Kalinowską. W programie kongresu znalazły się warsztaty, spotkania z przedstawicielami młodzieżowych rad z całej Polski oraz rozmowy poświęcone działalności społecznej młodych ludzi. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi. Mieszkańcy mają więcej czasu na zgłoszenie fotografii do konkursu Mława w Fotoplastikonie. Organizatorzy wydłużyli termin nadsyłania prac do środy. Konkurs organizują Archiwum Państwowe w Warszawie oraz miasto Mława. Poszukiwane są archiwalne fotografie związane z Mławą i okolicami. Mogą przedstawiać dawne wydarzenia, codzienne życie mieszkańców, pracę, działalność artystyczną oraz historyczne krajobrazy regionu. Uczestnicy mogą zgłosić od 1 do 5 zdjęć pochodzących z prywatnych zbiorów. Fotografie powinny pochodzić z XIX wieku lub z pierwszych dekad XX wieku i zostać opatrzone krótkim opisem. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane podczas wystawy Mława w Fotoplastikonie, która zostanie przygotowana w miejskim parku. Zdjęcia można przesyłać elektronicznie lub dostarczyć do oddziału Archiwum Państwowego w Mławie przy ulicy Narutowicza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Program Moje Zdrowie poprawił wykrywalność wirusa HCV. Coraz bardziej lubimy biblioteki. 4 na 10 Polaków czyta co najmniej jedną książkę rocznie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich warunków. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy pola bitwy. Na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe, a inny warunek to, cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych kierują list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bliscy pojmanych żołnierzy zbiorą się pod MSZ-em o 8.30. To forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom. Ben O'Connor.
3: Apel rodzin jeńców wojennych kierowany jest także do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Ukraińskie władze mówią o 7 tysiącach pojmanych przez Rosjan żołnierzy, wobec których Rosjanie ustawicznie łamią postanowienia konwencji genewskiej. Według raportów organizacji humanitarnych jeńców poddaje się torturom i przymusowo wciela do rosyjskiej armii.
2: Dzięki programowi Moje Zdrowie wzrosła o 20% wykrywalność osób zakażonych wirusem HCV. Wywołuje on wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program profilaktyczny Moje Zdrowie został wprowadzony w ubiegłym roku. Zastąpił program Profilaktyka 40+. Jest skierowany do wszystkich osób od 20 roku życia. Do stycznia tego roku skorzystały z niego 3 miliony Polaków. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa, storów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczoraj w okolicy Słupska przeszła gwałtowna burza, spowodowała długie utrudnienia. Pociągi kursują już bez przeszkód. W Sopocie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne. Będzie służyć mieszkańcom, turystom i uczniom szkoły podstawowej numer 1, przy której budynku powstało. Oprócz obserwacji nieba oferowane będą różne wydarzenia popularno-naukowe. Oferta będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Mieszkańcy Sopotu mają wstęp bezpłatny. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków. Dane podała Biblioteka Narodowa. Pytamy czytelników, jakie książki czytają i w jakich okolicznościach.
4: Na plaży.
5: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
6: W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
7: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapecińskiego w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne.
8: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić. Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
9: Bardzo wsłuchujemy się w to, co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
10: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia.
2: Raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że wzrasta znaczenie bibliotek publicznych. Coraz częściej nie tylko wypożyczamy z nich książki, ale spędzamy tam czas, czytając, słuchając audiobooki i grając w planszówki.
1: To są wiadomości Radia 7.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew i Mila Andrijewa triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na 3. miejscu, Rosjanka awansowała na 6. Iga Świątek jest wciąż 3., ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwanińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Wczoraj przez cały dzień brylowała w zagranicznych mediach. Gratulowali osobiście Andre Agassi czy John McEnroe. Być może takich gwiazd było więcej, ale tego już się nie dowiemy.
12: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. I to nie robię od wielu, wielu lat już, więc może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
11: Maja Chwanińska po rozegraniu w Paryżu aż 10 meczów i dotarciu do finału zapowiedziała, że musi odpocząć, a plan brzmi prosto.
12: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciele, rodzina.
11: Polka dziś wyląduje rano w Warszawie, na kort wróci najwcześniej w eliminacjach do Wimbledonu. Christian Eriksen znów zasłabł na boisku. Duński piłkarz w trakcie meczu towarzyskiego z Ukrainą zapał się za klatkę piersiową i upadł na murawę. Podobnie jak 5 lat temu na Mistrzostwach Europy. Kontynuował jednak karierę grając z wszczepionym kardiowerterem, mówi kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
13: Ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to
0: jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. I być może on znał swoje ryzyko, akceptował je. To prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
11: Meczu jednak już nie wznowiono i po 70 minutach piłkarze zeszli do szatni przy prowadzeniu Duńczyków 2-1. Włoski nastolatek nie przestaje zachwycać. Andrea Kimi Antonelli wygrał prestiżowy wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego 5. wygrana z rzędu w sezonie. Takiej serii przed 20 urodzinami nie miał jeszcze żaden kierowca w historii. Za zawodnikiem Mercedesa finiszowali Lewis Hamilton z Ferrari i Isaac Hadjar z Red Bulla.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie, może padać, a niewykluczone nawet burze. A temperatura dziś od 20 do 26 stopni, 20 nad morzem, 22 na wschodzie. W centrum 24, na południu też 24, a na zachodzie 26.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
3: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Aisha.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spór o mokradła w Ciechanowie. Mieszkańcy walczą o zatrzymanie budowy bloków. Sportowa inwestycja i nowe możliwości. Sala gimnastyczna otwarta w Nosarzewie Borowym. Wsparcie dla strażaków i remont strażnicy. Chamsk z dofinansowaniem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Budowa osiedla mieszkaniowego na terenie tzw. mokradeł krubińskich w Ciechanowie może zakończyć się przed sądem. Mieszkańcy i działacze społeczni nie zgadzają się na realizację inwestycji prowadzonej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze i zaskarżyli już decyzję środowiskową do samorządowego kolegium odwoławczego. Plan zakłada budowę 10 bloków mieszkalnych. Początkowo inwestycja miała być większa, jednak po uzgodnieniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ograniczono jej zakres. Ponad 2 hektary terenu pozostaną niezabudowane i zachowają swój obecny charakter. Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze, Roman Niesiobęcki, uważa, że to bardzo dobre miejsce na budowę.
3: Tam jest przepiękne miejsce na budownictwo wielorodzinne i tym przepięknym miejscem wszyscy się powinni cieszyć, a nie tylko wybrana grupka mieszkańców. Zmniejszyliśmy powierzchnię inwestycji z 6 hektarów na 4. Zostawiamy ponad 2 hektary powierzchni czynnej biologicznie, czyli miejsce dla tych żabek, jaszczurek i ptaszków. Czyli my jako spółka zrobiliśmy lekki kroczek do tyłu, po to, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani.
2: Przeciwnicy inwestycji przekonują, że mokradła są cennym przyrodniczo obszarem, który powinien zostać objęty szczególną ochroną. Marta Ćwiek ze Stowarzyszenia Miej Kulturę Chroń Naturę mówi, że w planowanym miejscu bloki nie powinny powstać nawet w ograniczonym zakresie.
4: W Ciechanowie jest mnóstwo terenów, na których można postawić bloki i prywatni inwestorzy nawet na Krubinie stawiają bloki. I ten jeden obszar, który nigdy nie był wykorzystywany ani przemysłowo, ani pod budownictwo, mógłby zostać właśnie w takim stanie, jakim jest, służyć dalej wszystkim. Dlatego nie widzimy tutaj kompromisu w postaci zmniejszania liczby bloków.
2: Przeciwnicy inwestycji zapowiadają dalsze działania prawne. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, sprawa może trafić na wokandę sądu administracyjnego. Uczniowie szkoły podstawowej w Nosarzewie Borowym mają do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. Hala będzie służyć podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych oraz szkolnych uroczystości. Nowa hala to oczekiwana inwestycja, mówi wójt gminy Szydłowo Jolanta Karpińska.
5: Wielki dzień, historyczne wydarzenie dla gminy, dla szkoły, dla całej społeczności lokalnej. To, że w końcu marzenia się spełniają, mamy halę, będziemy z niej korzystać ile się tylko da, oby ta hala przyniosła wszystkim nam sukcesy.
2: Hala jest przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko, mówi dyrektor szkoły Jacek Dynakowski.
6: Dla nas wszystkich to ogromny dzień. 30 lat czekaliśmy na to. Dzieciaki przede wszystkim cieszą się z tego, ale my też, bo będziemy mieli gdzie pokazać swoje umiejętności. Jak to nie tylko sport, ale tańce, muzyka. Dzieciaki mamy wybitnie uzdolnione. A dodatkowo będzie to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Mamy tam salę przeznaczoną na to, żeby się mogli spotykać zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i mieszkańcy.
2: Jednak z inwestycji najbardziej cieszą się najmłodsi.
7: Jest taka nowoczesna, bardzo mi się podoba.
8: My mamy windę chociaż.
7: Tak. Najbardziej to, że będzie nowa sala, że nie będziemy już grać na dworzu, jak będzie zimno i będziemy na tej sali grać.
9: Bardzo fajna, duża i można wszystko na niej robić, siatkówkę grać i wszystko. Teraz szkoła się trochę powiększyła z tą halą, więc jest dobrze.
10: Bo jest duża i no i pewnie będzie się dobrze grało w piłkę.
2: W obiekcie znajduje się boisko z trybuną dla widzów. Powstały również szatnie, pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz dodatkowe sale dla dzieci. Koszt inwestycji wyniósł blisko 11 milionów złotych. Gmina Szydłowo pozyskała na ten cel ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Ponad 9 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 1 milion złotych z programu samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku otrzyma wsparcie na remont strażnicy. Gmina i miasto Żuromin pozyskała 40 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w części bojowej budynku. W planach jest m.in. wymiana bram garażowych oraz poprawa warunków funkcjonowania jednostki. Inwestycja ma zwiększyć gotowość strażaków do działań ratowniczych i poprawić warunki pełnienia służby przez druhów z Chamska. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP. Gmina Szczutowo pozyskała kolejne środki z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycję drogową oraz działania związane z opieką nad zwierzętami. Samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę drogi w miejscowości Grądy. Kolejne 15 tysięcy złotych gmina pozyskała w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt. Środki zostaną przeznaczone na sterylizację i czipowanie psów oraz kotów z terenu gminy. Umowy dotyczące przyznania dofinansowania zostały podpisane podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu województwa. Gminę Szczutowo reprezentowały wójt Aneta Ruszkowska oraz skarbnik Katarzyna Piotrowska. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi 115 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom gmina zrealizuje zadania ważne zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnej infrastruktury.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 5 warunków pokoju na Ukrainie proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal, cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia. To prawda. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
3: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
4: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynku. I liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
3: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
2: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
5: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Słyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
6: No właśnie, wydaje się, że jest mały, śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
7: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
5: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro dacie.
8: Ostro do pieca,
7: tak. Jest plan.
2: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Spektakularny awans o 93 pozycje. Maja Chwalińska jest już oficjalnie 21. rakietą świata. Oczywiście zawdzięcza to kapitalnej dyspozycji w Paryżu, gdzie startując z eliminacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open. W nim przegrała z Mirą Andriewą, która awansowała na 6. miejsce. W pierwszej trójce bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Ileną Rybakiną i Igą Świątek. U mężczyzn też bez zmian prowadzi Jannik Sinner, drugi jest Carlos Alcaraz, a trzeci Aleksander Zwieriew, który wczoraj sięgnął po upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale Rolanda Garrosa pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Już tylko 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia mundialu. Większość uczestników sprawdza formę w meczach sparingowych. Chorwacja pokonała Słowenię 2-1, Maroko zremisowało z Norwegią 1-1, Ekwador pokonał Gwatemalę 3-0, a Kolumbia i Jordanię 2-0. Mecz Danii z Ukrainą przerwano po 70 minutach przy prowadzeniu gospodarzy 2-1. Powodem było drugie w karierze zasłabnięcie na murawie Christiana Eriksena. Duńczyk wrócił jednak do szatni o własnych siłach, ale pojechał do szpitala na badania. Amerykanki i Łotysze mistrzami świata w koszykówce 3x3. W finałach turnieju w Warszawie USA wygrały z Australijkami 21-20, a Łotwa była lepsza od Niemców, pokonała ich 20-15. Świetny weekend w Pucharze Świata w kajakarstwie górskim dla Klaudii Zwolińskiej. W piątek była w Pradze druga w swojej koronnej konkurencji K1. Wczoraj również była druga, ale tym razem w krosie.
0: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przyjęłam po prostu za jakieś zapędy.
9: W slalomie Zwolińska przegrała z Australijką Jessicą Fox, a w krosie uległa jedynie Francuzce Camille Prigent. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła w zakończonym Saluzzo wyścigu kolarskim Giro d'Italia. Na ostatnim etapie była czwarta, ale dotychczasowa liderka, jej rodaczka Anna van der Breggen, była wprawdzie szósta, ale straciła ponad 2,5 minuty do czołówki i musiała oddać różową koszulkę liderki.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy sporo słońca, ale na północnym wschodzie zobaczymy trochę przelotnego deszczu, miejscami burze. Temperatura od 20 do 26 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, a najcieplej na zachodzie Polski. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 dzień czerwca. W 2010 roku arcybiskup Henryk Muszyński został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej oraz w wielkim dziele budowy europejskiej wspólnoty ducha za osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej. W latach 1985-87 był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
3: Wziął na siebie przekleństwo i sam stał się przeklętym, by to przekleństwo obrócić w błogosławieństwo.
2: W 2014 roku w rodzinnym Płocku przy Muzeum Mazowieckim odsłonięto pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, współzałożycielki i dyrektor zespołu pieśni i tańca Mazowsze.
4: Rosłam, a już potem grałam większe role, ale dali mi już roli takich panienek, tylko że mnie nie chciały pierwsi rosnąć.
2: W 2014 roku dotychczasowy biskup archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski odbył ingres do katedry świętego Mikołaja w Elblągu. Papieską bullę odczytał nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore.
5: Po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw biskupów, naszą apostolską władzą ustanawiamy Ciebie biskupem diecezji elblońskiej.
2: W 2014 roku ksiądz Marian Ofiara został kustoszem Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionych Męczenników Działdowskich arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie.
6: Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
2: Urodzili się w 1907 roku w Przasnyszu Maria Kaczyńska, pocztowiec, nauczycielka tajnego nauczania, członek Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, absolwentka gimnazjum koedukacyjnego w Przasnyszu, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, była pracownikiem urzędów pocztowych w powiecie przasnyskim i Piotrkowie Trybunalskim. Aresztowana w 1942 roku, więziona była w Płocku, następnie przewieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, tam sądzona i skazana na karę śmierci, powieszona w publicznej egzekucji na Przasnyskim Rynku. W 1955 roku w Szwejkach, w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim, Waldemar Wardziński, samorządowiec, od 2002 do 2014 roku prezydent Ciechanowa.
7: Ta zwłoka kilkumiesięczna nie wynika z naszych działań, tylko z dość długiego czasu oczekiwania na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2: W 1956 roku profesor Danuta Ulicka, specjalistka w zakresie teorii literatury i poetyki, wykładowczyni w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Półtusku.
8: Zaczyna się nagle na naszych oczach zacierać granica między sztuką, a nie sztuką, sztuką i życiem.
2: W 1969 roku w Półtusku Wanda Jarząbek, historyk, politolog, niemcoznawca.
9: Była to chęć jakby zniszczenia tradycyjnych struktur narodowych i budowy nowego człowieka w nowej rzeczywistości zdominowanej właśnie przez ideologię.
2: W 1981 roku Rafał Brzozowski, piosenkarz, prezenter telewizyjny i konferansjer, dorastał w Nowym Dworze Mazowieckim.
10: Ja mieszkam w Nowym Dworze Mazowieckim, a teraz przyjechałem z Warszawy.
2: Zmarli w 1931 roku Józef Adam Feliks Lasocki, hrabia, generał major cesarskiej i królewskiej armii, generał dywizji Wojska Polskiego. Urodził się w Bieżuniu w powiecie żuromińskim. W 1988 roku Leon Statkiewicz, urodzony w Makowie Mazowieckim, adwokat, w młodości lekkoatleta, sprinter i średniodystansowiec, ośmiokrotny mistrz Polski. W 2014 roku Włodzimierz Chmielewski, urodzony w Przasnyszu wioślarz, olimpijczyk z Montrealu.
11: Tu Radio 7. Yeah.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym w tym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
3: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
2: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
4: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
2: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
5: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
2: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
3: No akurat nie po Maję, a po brata.
4: Okej, ale przy okazji.
3: Jest ten przypadek.
4: Ale jest frajda, że przy okazji.
3: Fajnie, tak. Dopiero teraz kojarzyłem, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jest za tenisem, ale może Maja pójdzie w ślady.
4: Tak. Gracie w tenisa, czy nie?
5: Ja gram.
4: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
5: No ogólnie słyszałam, ale no była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
4: Liczycie na autograf?
5: Liczymy.
4: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
5: No nie w sumie, ale przygotujemy.
2: Kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
6: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
2: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
7: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
2: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.

Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność.

0: Puława, ulica Napoleońska 100.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk Półtuska 50, Płock Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na murawie. Po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą? Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy TOPR podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. TOPR dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
3: To ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
2: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
4: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
5: Wszczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu okrężenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
4: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
5: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
4: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
2: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.

0: miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 13.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki. Agnieszka Trajnowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Załański. O szczegółach Tomasz Orchowski.
9: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
8: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i wody polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
10: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
8: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
11: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
12: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
13: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
12: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
8: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Wynajmij lokal w Żuromin.

0: Jest godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dzisiaj przedstawię Państwu felieton pod tytułem Zielony Dom, czyli dialog trzech kultur. Żuromin. W miejscu, gdzie Plac Wolności przechodzi w ulicę Zamojskiego, odkąd pamiętają najstarsi mieszkańcy naszego miasta, stał duży piętrowy budynek. Odkąd pamiętam ja, zawsze miał kolor zielony. Spoglądał na plac dwoma oknami i kukułką, do której przytwierdzony był żeliwny balkon. Z tego balkonu, jak wspomina pani Jadwiga Bolczak, widać było okoliczne wioski, Olszewo i Franciszkowo. Wewnątrz widziano jeszcze więcej. Przecież w tym domu mieszkali przedstawiciele aż trzech kultur. Żydzi, Polacy i Romowie. Budynek przy Placu Wolności 21 ściśle wiąże się z dwudziestowieczną historią Żuromina. Liczył sobie ponad 100 lat. Pobudowany był na przełomie XIX i XX wieku. Rozebrano go w 2003 roku. Długo był, po kościele, jednym z największych budynków Żuromina. Początkowo Zielony Dom należał do bogatej żydowskiej rodziny Freidenbergów, Gedaki i Szloma. Żydzi ci wynajmowali pokoje na piętrze, na parterze mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przedwojenny spis ludności opisuje go: dom piętrowy drewniany o 9 mieszkaniach. W dokumencie wspomina się też, że mieścił się tu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W sąsiedztwie przy numerze 26 mieściła się Gmina Wyznań Żydowskich. W 1939 roku wybuchła wojna. Żydzi opuścili swoje mieszkania, jak się okazało, na zawsze. Po wojnie budynek przejęło państwo. W dolnych pomieszczeniach mieściła się szkoła klasy 1-4. Od 5 klasy uczniowie kontynuowali naukę w szkole znajdującej się przy kościele. Na piętrze mieszkali nauczyciele, pan Zieliński, powojenny dyrektor szkoły oraz pan wnuk. Kiedy w 1961 roku pobudowano nową szkołę, dziś ulica Wyzwolenia 12, wtedy zielony budynek zmienił funkcję. Na podwórku wybudowano piaskownicę, postawiono karuzele. Odtąd przychodzili tu przedszkolacy, którzy po dziś dzień wspominają grę pani Zuzi na mandolinie. Ja też ją wspominam. Funkcja budynku zmieniła się diametralnie w 1988 roku. Wtedy na parterze, który dotąd zajmowały instytucje użyteczności publicznej, zamieszkali pierwsi lokatorzy. Od 1988 roku przed drzwiami wejściowymi mogliśmy często oglądać śniade twarze ludności cygańskiej. Mieszkali tu Romowie, Zofia i Stanisław Sadowscy. Dom starzał się, niszczał. Ściany zjadły korniki. W roku 2003 podjęto decyzję o jego rozbiórce. Nie opłaciło się go remontować. Wypadały okna, balkon groził zawaleniem, mówiła pani Hanna Ejnik z Żuromińskich Zakładów Komunalnych. Dziś nie ma już zielonego budynku, który snuć mógłby balladę o naszym mieście. O żydowskich świętach, o wojnie, o szkolnych psotach, o zwyczajach Romów.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo. Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziesięciolatka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Gródka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
3: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
2: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
5: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
4: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
2: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska, odbyła się 3 lata temu.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz

0: dostarczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sukces młodych radnych i wizyta w Pałacu Prezydenckim, powiat sierpecki na ogólnopolskim kongresie. Rowerem dla Wiktora strażacy z Borkowa Wielkiego ruszą nad morze. Seria zmian po sezonie. Dekorglas żegna się z trenerem i zawodnikami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego znalazła się w gronie uczestników pierwszego kongresu prezydenckiego Młodzieżowych Rad. Młodzi samorządowcy otrzymali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dzięki projektowi przygotowanemu w ramach konkursu. Kongres odbył się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Młodzież przygotowała projekt prospołeczny, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
3: Było trzeba przedstawić inicjatywę oddolną. Nasi młodzi radni przeprowadzili ankietę, sondaż i w szkołach, i na terenie powiatu sierpeckiego, pytając mieszkańców o podstawowe sprawy, sposób życia. Pomysł się spodobał komisji konkursowej i wygraliśmy wyjazd do Pałacu Prezydenta na Kongres Młodzieżowych Rad.
2: Młodzież w powiecie sierpeckim jest wyjątkowo aktywna, dodaje starosta.
3: Ja się bardzo cieszę. Mamy świetną młodzież, która ma fajne pomysły, bardzo są aktywni i to procentuje, ponieważ różne działania, które oni przekazują, czasami nam dorosłym może się wydawać coś mniej potrzebne, jednak oni pokazują inną wizję rozwoju samorządu powiatu sierpeckiego. Prowadzimy dialog i wprowadzamy racjonalne rozwiązania czy innowacje.
2: W Pałacu Prezydenckim powiat sierpecki reprezentowali Natalia Chyrzewska, Oliwia Peszyńska, Filip Prądowski i Bartosz Złutowski wraz z koordynatorką Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego Katarzyną Kalinowską. W programie kongresu znalazły się warsztaty, spotkania z przedstawicielami młodzieżowych rad z całej Polski oraz rozmowy poświęcone działalności społecznej młodych ludzi. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi. Trzech druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Wielkim wyruszy w charytatywny rajd rowerowy na rzecz 18-letniego Wiktora Żędarskiego. Celem wyprawy jest wsparcie zbiórki na rehabilitację mieszkańca powiatu sierpeckiego, który walczy o powrót do sprawności po ciężkim wypadku. Wiktor został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Doznał licznych obrażeń i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Od wielu miesięcy przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację. Strażacy chcą zwrócić uwagę mieszkańców na sytuację młodego człowieka i zachęcić do wsparcia prowadzonej zbiórki. W ciągu dwóch dni pokonają trasę z Borkowa Wielkiego do zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Sobieszewie. Akcja rozpocznie się 17 czerwca. Zbiórka na leczenie i rehabilitację Wiktora prowadzona jest na portalu Się Pomaga. Strażacy z Borkowa zachęcają do pomocy. Mieszkańcy mają więcej czasu na zgłoszenie fotografii do konkursu Mława w Fotoplastikonie. Organizatorzy wydłużyli termin nadsyłania prac do środy. Konkurs organizują Archiwum Państwowe w Warszawie oraz miasto Mława. Poszukiwane są archiwalne fotografie związane z Mławą i okolicami. Mogą przedstawiać dawne wydarzenia, codzienne życie mieszkańców, pracę, działalność artystyczną oraz historyczne krajobrazy regionu. Uczestnicy mogą zgłosić od 1 do 5 zdjęć pochodzących z prywatnych zbiorów. Fotografie powinny pochodzić z XIX wieku lub z pierwszych dekad XX wieku i zostać opatrzone krótkim opisem. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane podczas wystawy Mława w Fotoplastikonie, która zostanie przygotowana w miejskim parku. Zdjęcia można przesyłać elektronicznie lub dostarczyć do oddziału Archiwum Państwowego w Mławie przy ulicy Narutowicza. KS Dekorglas Działdowo zakończył rywalizację w minionym sezonie z brązowym medalem Lotto Superligi Tenisa Stołowego, co może być uznane za wyraźny sukces. Ekipa z Działdowa żegna się po rozgrywkach ze swoimi kluczowymi postaciami. Po 6 udanych latach z drużyny odchodzi Jakub Dyjas, najlepszy zawodnik ostatniego roku. Wspólnie z Dekorglasem dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Kraju, dwukrotnie srebro i brąz, a także złoto i srebro Pucharu Europy i odnosił sukcesy w klasyfikacjach indywidualnych. Zespół opuszcza także szkoleniowiec Michał Dziubański, który do wielkich sukcesów doprowadził zespół, który objął w 2021 roku. Razem z Dziubańskim i Dyjasem swój pobyt w zespole byłego mistrza kończy Samuel Kulczycki, który w barwach Dekorglasu grał od 2 lat. Kulczycki był kluczowym zawodnikiem w końcowym ligowym triumfie w 2025 roku. Dekorglas przechodzi zatem ogromne zmiany przed następnymi rozgrywkami. Nowa ekipa ma przywrócić złoty medal do Działdowa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl. Pogoda. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1, Radio 7.
1: Reklama.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
7: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
0: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służbę o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
3: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
2: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
2: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Taką Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
5: To była feta, to było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
6: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
7: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ona taka, odbieraliśmy bagaże.
5: Będzie Maja Mania?
7: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
8: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
2: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgla.

0: i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl, Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spórom okradła w Ciechanowie mieszkańcy walczą o zatrzymanie budowy bloków. Sportowa inwestycja i nowe możliwości. Sala gimnastyczna otwarta w Nosarzewie Borowym. Działdowo w książce i na fotografiach. Spotkanie z autorami w bibliotece. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Budowa osiedla mieszkaniowego na terenie tzw. mokradeł krubińskich w Ciechanowie może zakończyć się przed sądem. Mieszkańcy i działacze społeczni nie zgadzają się na realizację inwestycji prowadzonej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze i zaskarżyli już decyzję środowiskową do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Plan zakłada budowę 10 bloków mieszkalnych. Początkowo inwestycja miała być większa, jednak po uzgodnieniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ograniczono jej zakres. Ponad 2 hektary terenu pozostaną niezabudowane i zachowają swój obecny charakter. Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze, Roman Niesiobęcki, uważa, że to bardzo dobre miejsce na budowę.
3: Tam jest przepiękne miejsce na budownictwo wielorodzinne i tym przepięknym miejscem wszyscy się powinni cieszyć, a nie tylko wybrana grupka mieszkańców. Zmniejszyliśmy powierzchnię inwestycji z 6 hektarów na 4. Zostawiamy ponad 2 hektary powierzchni czynnej biologicznie, czyli miejsce dla tych żabek, jaszczurek i ptaszków. Czyli my jako spółka zrobiliśmy lekki kroczek do tyłu, po to, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani.
2: Przeciwnicy inwestycji przekonują, że mokradła są cennym przyrodniczo obszarem, który powinien zostać objęty szczególną ochroną. Marta Ćwiek ze stowarzyszenia Miej Kulturę, Chroń Naturę mówi, że w planowanym miejscu bloki nie powinny powstać nawet w ograniczonym zakresie.
4: W Ciechanowie jest mnóstwo terenów, na których można postawić bloki i prywatni inwestorzy nawet na Krubinie stawiają bloki i ten jeden obszar, który nigdy nie był wykorzystywany ani przemysłowo, ani pod budownictwo mógłby zostać właśnie w takim stanie, jakim jest, służyć dalej wszystkim. Dlatego nie widzimy tutaj kompromisu w postaci zmniejszania liczby bloków.
2: Przeciwnicy inwestycji zapowiadają dalsze działania prawne. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, sprawa może trafić na wokandę sądu administracyjnego. Uczniowie szkoły podstawowej w Nosarzewie Borowym mają do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. Hala będzie służyć podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych oraz szkolnych uroczystości. Nowa hala to oczekiwana inwestycja, mówi wójt gminy Szydłowo Jolanta Karpińska.
5: Wielki dzień, historyczne wydarzenie dla gminy, dla szkoły, dla całej społeczności lokalnej. To, że w końcu marzenia się spełniają, mamy halę, będziemy z niej korzystać ile się tylko da, oby ta hala przyniosła wszystkim nam sukcesy.
2: Hala jest przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko, mówi dyrektor szkoły Jacek Dynakowski.
6: Dla nas wszystkich to ogromny dzień. 30 lat czekaliśmy na to. Dzieciaki przede wszystkim cieszą się z tego, ale my też, bo będziemy mieli gdzie pokazać swoje umiejętności. Jak to nie tylko sport, ale tańce, muzyka. Dzieciaki mamy wybitnie uzdolnione. A dodatkowo będzie to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Mamy tam salę przeznaczoną na to, żeby się mogli spotykać zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i mieszkańcy.
2: Jednak z inwestycji najbardziej cieszą się najmłodsi.
7: Jest taka nowoczesna, bardzo mi się podoba.
8: Mamy windę chociaż.
7: Najbardziej to, że będzie nowa sala, że nie będziemy już grać na dworzu, jak będzie zimno i będziemy na tej sali grać.
9: Bardzo fajna, duża i można wszystko na niej robić, siatkówkę grać i wszystko. Teraz szkoła się trochę powiększyła z tą halą, więc jest dobrze.
10: Bo jest duża i no i pewnie będzie się dobrze grało w piłkę.
2: W obiekcie znajduje się boisko z trybuną dla widzów, powstały również szatnie, pomieszczenie socjalne, magazynowe oraz dodatkowe sale dla dzieci. Koszt inwestycji wyniósł blisko 11 milionów złotych. Gmina Szydłowo pozyskała na ten cel ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Ponad 9 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 1 milion złotych z programu samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku otrzyma wsparcie na remont strażnicy. Gmina i miasto Żuromin pozyskała 40 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w części bojowej budynku. W planach jest m.in. wymiana bram garażowych oraz poprawa warunków funkcjonowania jednostki. Inwestycja ma zwiększyć gotowość strażaków do działań ratowniczych i poprawić warunki pełnienia służby przez druhów z Chamska. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na promocję książki Działdowo – Miasto Inspiracji. Publikacja została przygotowana przez Elżbietę Szczepkowską, Mariana Odachowskiego i Andrzeja Walaska. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania książki oraz porozmawiać z autorami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa przygotowana przez Andrzeja Walaska oraz oprawa muzyczna Marty Wiadrowskiej. Organizatorami promocji są Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu Fokus oraz Miejska Biblioteka Publiczna w w Działdowie. Spotkanie odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności w Działdowie, początek o godzinie 18.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl. Pogoda. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.
12: W regionie numer 1, Radio 7.
1: Reklama.
13: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
14: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
15: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
16: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
17: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
18: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
2: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
4: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
2: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, a przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
5: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
2: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzak.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu. Dziś w naszej audycji porozmawiamy o migrenie. Czym ona jest, jak ją rozpoznać oraz gdzie i jak ją leczyć. Dlatego zaprosiłam dzisiaj do naszego studia specjalistkę w tej dziedzinie, panią doktor nauk medycznych, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, panią Iwonę Kurek-Krzyżewską z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Neuromed. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Czym właściwie jest migrena i czym ona się różni od takiego zwykłego bólu głowy? Jakie są najbardziej charakterystyczne objawy?
2: Och, migrena to jest bardzo ciężka i poważna choroba neurologiczna. I na tą chorobę, o czym w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, choruje w naszym społeczeństwie polskim około 5-6 milionów osób. To jest bardzo duży odsetek. Mówi się, że około 10-15% całego społeczeństwa polskiego choruje na migrenę. Migrena to jest taka choroba, która występuje w formie napadów bólowych, tak? Napadów bólowych głowy, które są bardzo charakterystyczne i właściwie nie sposób, jeżeli przychodzimy do lekarza, neurologa i lekarz neurolog zbiera wywiad, to nie sposób pomylić się czy po prostu przeoczyć, że jest to ból głowy migrenowy. Ale problem pojawia się wtedy, jeżeli pacjent nie ma jednego napadu, powiedzmy w ciągu miesiąca, czy na przykład jednego napadu na 2-3 miesiące, ale pojawia się problem wtedy, jeżeli migrena jest nieleczona i jeżeli pojawia się zbyt duża ilość napadów, bólów głowy w miesiącu. I wtedy mówimy, jeżeli ta ilość wzrasta na przykład do 15 i powyżej, a nawet czasami przychodzą pacjenci i mówią, że mają 30 na 30 dni z bólem głowy w miesiącu, to mówimy o tak zwanej migrenie przewlekłej. I jeszcze chciałam powiedzieć, że migrena, co bym chciała, żeby to tak wybrzmiało, że to nie jest zwykły ból głowy. To nie jest zwykły ból głowy, to jest choroba. To jest choroba, gdzie oczywiście objawem dominującym jest napad bólu głowy, ale występują objawy towarzyszące. I jakie to są objawy towarzyszące? Przede wszystkim są to objawy autonomiczne, pod postacią na przykład światło wstrętu, pod postacią nudności, wymiotów, pod postacią nawet powiedzmy przeczulicy na hałas, na dotyk, tak? Te pacjentki w trakcie napadu, one często są wyizolowane, one muszą leżeć w zaciemnionym pokoju bez ruchu. I teraz, jakie są cechy szczególne tego bólu migrenowego? Co odróżnia ból migrenowy od na przykład takiego zwykłego bólu głowy, jakim jest na przykład ból głowy napięciowy, który jest częstszy w społeczeństwie? Migrena jest rzadszym pierwotnym bólem głowy, ale ma takie typowe właśnie cechy charakterystyczne dla tego bólu. Czym on się różni, ten ból? Więc ból przede wszystkim jest o większym natężeniu, tak? Tak jak zwykły na przykład napięciowy ból głowy, który właściwie 90% społeczeństwa może doświadczyć w swoim życiu, to ten ból głowy migrenowy jest o większej sile, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy skalę bólu od 0 do 10, to ten ból głowy migrenowy będzie miał 5 i powyżej. A najczęściej, jeżeli jest rozwinięty napad bólu migrenowego, to wtedy sięga 9 albo 10 albo nawet 11. Poza tym druga taka cecha charakterystyczna to jest to, że najczęściej jest połowiczy, tak? Jest połowiczy, czyli dotyczy jakiej okolicy? Okolicy czoła, okolicy skroni, okolicy na przykład głęboko za okiem. Pacjentka ma wrażenie, że to oko jest wypychane, jest na przykład coś tam w tym, za tym okiem jest i to przeszkadza i to wypycha te oko. Poza tym ta lokalizacja. Ale jeżeli napad jest rozwinięty, to ten ból głowy może potem przejść na drugą połowę głowy. Następna cecha charakterystyczna to jest to, że ten ból głowy jest tętniący, pulsujący, tak? Nie jest tępy, ściskający jak w bólu głowy napięciowym, takim zwykłym bólu głowy, ale jest pulsujący, tętniący, tak jakby na przykład ktoś włożył serce do głowy i po prostu te serce, powiedzmy, pulsowało. Tak. Poza tym czas tego bólu, ten ból może trwać nawet 3 doby. doby, tak? Jeżeli jest nieleczony, to może trwać 3 doby.
1: No dobrze, właśnie, ale jak leczyć? W którym momencie powinnyśmy, bo to słyszę jednak w rodzaju żeńskim, czy kobiety, że może właśnie, czy kobiety rzeczywiście częściej dotyka ta,
2: tak,
1: ta choroba?
2: Tak, kobiety 2-3-krotnie częściej dotyka ta choroba, co no, mówi się, że jest to związane z gospodarką naszą hormonalną.
1: Często słyszymy, że właśnie nowoczesne leczenie jest dostępne w dużych miastach, że tak, to są duże placówki. Czy to jest prawda? Czy na przykład właśnie w Działdowie lokalne placówki medyczne są właśnie przygotowane na takie diagnozowanie migreny?
2: Każdy rozsądny neurolog potrafi zdiagnozować migrenę i niejednokrotnie prowadzi, prawda, tego pacjenta. I teraz w moim ośrodku mam program leczenia migreny przewlekłej, to się tak nazywa, B133, i ten program jest właśnie dedykowany migrenie przewlekłej, czyli takiej migrenie, gdzie już powiedzmy ten neurolog nie radzi sobie z ilością dni bólów głowy w miesiącu, kiedy dochodzi do tych, tak jak mówiłam, powiedzmy 15, a nawet 30 dni z bólem głowy w miesiącu. I zastosował rekomendowane leczenie profilaktyczne, ono jest nieskuteczne i wtedy neurolog może skierować do takiego ośrodka, gdzie prowadzimy ten program. I w tym programie
1: i
2: mamy...
1: ten program jest dostępny w Działdowie.
2: Tak,
1: tutaj
2: jest
1: na miejscu,
2: dostępny
1: lokalnie.
2: Lokalnie w Neuromedzie Działdowie i tam leczymy pacjentów właśnie nowoczesnymi lekami.
1: A pacjentki, które się zgłaszają do pani, do państwa placówki, to jest właśnie przekierowanie od innego neurologa, czy może przekierowanie właśnie od lekarza rodzinnego? Jak
2: najczęściej
1: zacząć?
2: Jest to przekierowanie od lekarza neurologa, który prowadzi danego pacjenta, tak? I żeby się dostać do takiego programu, to z pewnością musi pacjent mieć ze sobą coś, co potwierdzi obecność migreny przewlekłej, czyli ta wymagana ilość dni z bólem głowy w miesiącu, tak?
1: Czyli ta ścieżka powinna wyglądać w ten sposób, że najpierw lekarz pierwszego kontaktu, później neurolog.
2: Dokładnie.
1: I w momencie, kiedy ten
2: neurolog sobie nie radzi, tak? Czy po prostu wyczerpał już wszelkie możliwości leczenia, rekomendowanego do leczenia profilaktycznego, to on kieruje do leczenia takiego nowoczesnego.
1: A czy ten program jest odpłatny?
2: Nie, on jest całkowicie bezpłatny, on jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: A proszę powiedzieć, czy migrena ma metrykę? Czy migrena to jest choroba młodych kobiet, starszych kobiet?
2: Tak, migrena to jest choroba przede wszystkim młodych kobiet, które znajdują się w okresie jakby takiego swojego najlepszego momentu życia, tak? Kiedy są matkami, kiedy są żonami, kiedy chcą osiągnąć jakąś, powiedzmy, stanowisko dobre w pracy, tak? Kiedy spełniają się właśnie
1: czyli
2: jako matki, żony.
1: W tym najlepszym wieku produkcyjnym,
2: w tym
1: tak
2: najlepszym
1: zwanym
2: wieku. Powiedzmy średnio od 30 do 50 roku życia.
1: Co nas powinno zaniepokoić i dać sygnał do tego, że ja już sobie z tym nie poradzę, że to nie jest już na leki, nie wiem, paracetamol, takie zwykłe, przeciwbólowe, tylko ja muszę już iść do specjalisty, bo sama sobie już z tym nie poradzę.
2: Tak, więc jeżeli, tak jak mówiłam, zwiększa się ilość dni z bólem głowy w miesiącu, bo do tego jest potrzebny dzienniczek bólów głowy. Każda pacjentka z migreną powinna prowadzić dzienniczek bólów głowy. Jest on dostępny na różnych stronach Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, na stronie www.migrena.pl. Można sobie pobrać, prowadzić i tam zapisujemy każdy dzień z bólem głowy. Jeżeli tych bólów głowy jest, powiedzmy,

0: bezpłatną ścieżkę, bezpłatną ścieżkę diagnozy i leczenia, którą oferują państwo. To tak, proszę państwa, jeżeli, właściwie panie drogie, jeżeli tak jest i takie epizody bólowe się u pani zdarzają, no to rzeczywiście, żeby ułatwić sobie pracę i też proces leczenia, to najpierw warto właśnie zaprowadzić sobie taki dzienniczek, z tym dzienniczkiem udać się już do neurologa i mają państwo możliwość leczenia bezpłatnego w klinice Neuromed w Działdowie. Co można zrobić samemu? Jakie mogą codzienne nawyki ograniczyć właśnie bóle migrenowe? Taka higiena.
1: Tak, podejście w ogóle do migreny to powinno być holistyczne, czyli całościowe. Czyli tu jest ważne tak, odpowiednie nawodnienie, odpowiedni styl życia, odpowiednia pora wstawania i kładzenia się spać, odpowiednia dieta, dostosowana powiedzmy do schorzeń, które mamy jeszcze. Ważne jest, żeby wynaleźć inne schorzenia, czy po prostu leczyć inne schorzenia, które mogą zaostrzać migrenę, tak? Unikanie, wiadomo, pokarmów, które zawierają tyraminę, czerwone wino, orzeszki i tak dalej, to my to wszystko wiemy z internetu i to na pewno każdy migrenik wie. Czyli ten taki regularny tryb życia. Regularnie się odżywiamy, nawadniamy, stosujemy suplementy, które są dedykowane, chodzimy do fizjoterapeuty, chodzimy na wszelkie terapie relaksujące, na jakieś mindfulness, jogę, pilates. To są czynności, które ja zawsze zalecam każdej kobiecie z migreną. To jest zmiana stylu życia.
0: I na tę zmianę panie i państwa też namawiamy, a zachęcała nas specjalistka w tej dziedzinie, doktor nauk medycznych, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej Iwona Kurek-Krzyżewska z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Neuromed. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Miło mi było.
0: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

Tu Radio 7.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 dzień czerwca. W 2010 roku arcybiskup Henryk Muszyński został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej oraz w wielkim dziele budowy europejskiej wspólnoty ducha za osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej. W latach 1985-87 był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
3: Wziął na siebie przekleństwo i sam stał się przeklętym, by to przekleństwo obrócić w błogosławieństwo.
2: W 2014 roku w rodzinnym Płocku przy Muzeum Mazowieckim odsłonięto pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, współzałożycielki i dyrektor zespołu pieśni i tańca Mazowsze.
4: Rosłam, a już potem grałam większe role, ale dali mi już ról takich panienek, tylko że mnie nie chciały piersi rosnąć.
2: W 2014 roku dotychczasowy biskup archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski odbył ingres do katedry świętego Mikołaja w Elblągu. Papieską bullę odczytał nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore.
5: Po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw biskupów, naszą apostolską władzą ustanawiamy Ciebie biskupem diecezji elblońskiej.
2: W 2014 roku ksiądz Marian Ofiara został kustoszem Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionych Męczenników Działdowskich arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie.
6: Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
2: Urodzili się w 1907 roku w Przasnyszu Maria Kaczyńska, pocztowiec, nauczycielka tajnego nauczania, członek Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, absolwentka gimnazjum koedukacyjnego w Przasnyszu, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, była pracownikiem urzędów pocztowych w powiecie przasnyskim i Piotrkowie Trybunalskim. Aresztowana w 1942 roku, więziona była w Płocku, następnie przewieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, tam sądzona i skazana na karę śmierci, powieszona w publicznej egzekucji na Przasnyskim Rynku. W 1955 roku w Szwejkach, w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim, Waldemar Wardziński, samorządowiec, od 2002 do 2014 roku prezydent Ciechanowa.
7: Ta zwłoka kilkumiesięczna nie wynika z naszych działań, tylko z dość długiego czasu oczekiwania na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2: W 1956 roku profesor Danuta Ulicka, specjalistka w zakresie teorii literatury i poetyki, wykładowczyni w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Półtusku.
8: Zaczyna się nagle na naszych oczach zacierać granica między sztuką, a nie sztuką, sztuką i życiem.
2: W 1969 roku w Półtusku Wanda Jarząbek, historyk, politolog, niemcoznawca.
9: Była to chęć jakby zniszczenia tradycyjnych struktur narodowych i budowy nowego człowieka w nowej rzeczywistości zdominowanej właśnie przez ideologię.
2: W 1981 roku Rafał Brzozowski, piosenkarz, prezenter telewizyjny i konferansjer, dorastał w Nowym Dworze Mazowieckim.
10: Czy ja mieszkam w Nowym Dworze Mazowieckim, a teraz przyjechałem z Warszawy.
2: Zmarli w 1931 roku Józef Adam Felix Lasocki, hrabia, generał major cesarskiej i królewskiej armii, generał dywizji Wojska Polskiego. Urodził się w Bieżuniu w powiecie żuromińskim. W 1988 roku Leon Statkiewicz, urodzony w Makowie Mazowieckim, adwokat, w młodości lekkoatleta, sprinter i średniodystansowiec, ośmiokrotny mistrz Polski. W 2014 roku Włodzimierz Chmielewski, urodzony w Przasnyszu wioślarz, olimpijczyk z Montrealu.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizacje. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni. Agnieszka Trojanowska-Bis, kapituła Orderu Orła Białego, wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
4: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
2: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu, przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
5: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczony.
2: W razie wypadku, ukąszenia, czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. O planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
6: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
7: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
6: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
7: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc, powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
6: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
7: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
2: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 020.

0: 673 39 40 23 674 39 40.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Planujecie ślub? Przed wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sukces młodych radnych i wizyta w Pałacu Prezydenckim, powiat sierpecki na ogólnopolskim kongresie. Rowerem dla Wiktora strażacy z Borkowa Wielkiego ruszą nad morze. Seria zmian po sezonie. Dekorglas żegna się z trenerem i zawodnikami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego znalazła się w gronie uczestników pierwszego kongresu prezydenckiego Młodzieżowych Rad. Młodzi samorządowcy otrzymali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dzięki projektowi przygotowanemu w ramach konkursu. Kongres odbył się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Młodzież przygotowała projekt prospołeczny, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
3: Było trzeba przedstawić inicjatywę oddolną. Nasi młodzi radni przeprowadzili ankietę, sondaż i w szkołach, i na terenie powiatu sierpeckiego, pytając mieszkańców o podstawowe sprawy, sposób życia. Pomysł się spodobał komisji konkursowej i wygraliśmy wyjazd do Pałacu Prezydenta na Kongres Młodzieżowych Rad.
2: Młodzież w powiecie sierpeckim jest wyjątkowo aktywna, dodaje starosta.
3: Ja się bardzo cieszę. Mamy świetną młodzież, która ma fajne pomysły, bardzo są aktywni i to procentuje, ponieważ różne działania, które oni przekazują, czasami nam dorosłym może się wydawać coś mniej potrzebne, jednak oni pokazują inną wizję rozwoju samorządu powiatu sierpeckiego. Prowadzimy dialog i wprowadzamy racjonalne rozwiązania czy innowacje.
2: W Pałacu Prezydenckim powiat sierpecki reprezentowali Natalia Chyrzewska, Oliwia Peszyńska, Filip Prądowski i Bartosz Złutowski wraz z koordynatorką Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego Katarzyną Kalinowską. W programie kongresu znalazły się warsztaty, spotkania z przedstawicielami młodzieżowych rad z całej Polski oraz rozmowy poświęcone działalności społecznej młodych ludzi. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi. Trzech druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Wielkim wyruszy w charytatywny rajd rowerowy na rzecz 18-letniego Wiktora Żędarskiego. Celem wyprawy jest wsparcie zbiórki na rehabilitację mieszkańca powiatu sierpeckiego, który walczy o powrót do sprawności po ciężkim wypadku. Wiktor został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Doznał licznych obrażeń i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Od wielu miesięcy przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację. Strażacy chcą zwrócić uwagę mieszkańców na sytuację młodego człowieka i zachęcić do wsparcia prowadzonej zbiórki. W ciągu dwóch dni pokonają trasę z Borkowa Wielkiego do zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Sobieszewie. Akcja rozpocznie się 17 czerwca. Zbiórka na leczenie i rehabilitację Wiktora prowadzona jest na portalu Się Pomaga. Strażacy z Borkowa zachęcają do pomocy. Mieszkańcy mają więcej czasu na zgłoszenie fotografii do konkursu Mława w fotoplastikonie. Organizatorzy wydłużyli termin nadsyłania prac do środy. Konkurs organizują Archiwum Państwowe w Warszawie oraz miasto Mława. Poszukiwane są archiwalne fotografie związane z Mławą i okolicami. Mogą przedstawiać dawne wydarzenia, codzienne życie mieszkańców, pracę, działalność artystyczną oraz historyczne krajobrazy regionu. Uczestnicy mogą zgłosić od 1 do 5 zdjęć pochodzących z prywatnych zbiorów. Fotografie powinny pochodzić z XIX wieku lub z pierwszych dekad XX wieku i zostać opatrzone krótkim opisem. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie, która zostanie przygotowana w miejskim parku. Zdjęcia można przesyłać elektronicznie lub dostarczyć do oddziału Archiwum Państwowego w Mławie przy ulicy Narutowicza. KS Dekorglas Działdowo zakończył rywalizację w minionym sezonie z brązowym medalem Lotto Superligi Tenisa Stołowego, co może być uznane za wyraźny sukces. Ekipa z Działdowa żegna się po rozgrywkach ze swoimi kluczowymi postaciami. Po 6 udanych latach z drużyny odchodzi Jakub Dyjas, najlepszy zawodnik ostatniego roku. Wspólnie z Dekorglasem dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Kraju, dwukrotnie srebro i brąz, a także złoto i srebro Pucharu Europy i odnosił sukcesy w klasyfikacjach indywidualnych. Zespół opuszcza także szkoleniowiec Michał Dziubański, który do wielkich sukcesów doprowadził zespół, który objął w 2021 roku. Razem z Dziubańskim i Dyjasem swój pobyt w zespole byłego mistrza kończy Samuel Kulczycki, który w barwach Dekorglasu grał od 2 lat. Kulczycki był kluczowym zawodnikiem w końcowym ligowym triumfie w 2025 roku. Dekorglas przechodzi zatem ogromne zmiany przed następnymi rozgrywkami. Nowa ekipa ma przywrócić złoty medal do Działdowa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
2: O bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieję Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźnie, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
2: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwanicka po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
7: O sportowym sukcesie Maji Chwanickiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczka, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
8: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
7: Tenisowy sezon trwa, a maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon.
6: Choć dopiero w przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy Chwalińska zagra w tym turnieju dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birel 2-6, 6-1, 6-2. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie. Jutro zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym wczoraj przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. Hitowy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem siatkarskiej Plus Lidze. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Duński piłkarz Christian Eriksen, który wczoraj zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, nocy spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju, przekazał Morten Wessen. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dzisiaj przedstawię Państwu felieton pod tytułem Zielony Dom, czyli dialog trzech kultur. Żuromin. W miejscu, gdzie Plac Wolności przechodzi w ulicę Zamojskiego, odkąd pamiętają najstarsi mieszkańcy naszego miasta, stał duży piętrowy budynek. Odkąd pamiętam ja, zawsze miał kolor zielony. Spoglądał na plac dwoma oknami i kukułką, do której przytwierdzony był żeliwny balkon. Z tego balkonu, jak wspomina pani Jadwiga Bolczak, widać było okoliczne wioski, Olszewo i Franciszkowo. Wewnątrz widziano jeszcze więcej. Przecież w tym domu mieszkali przedstawiciele aż trzech kultur. Żydzi, Polacy i Romowie. Budynek przy Placu Wolności 21 ściśle wiąże się z dwudziestowieczną historią Żuromina. Liczył sobie ponad 100 lat. Pobudowany był na przełomie XIX i XX wieku. Rozebrano go w 2003 roku. Długo był, po kościele, jednym z największych budynków Żuromina. Początkowo Zielony Dom należał do bogatej żydowskiej rodziny Freidenbergów, Gedaki i Szloma. Żydzi ci wynajmowali pokoje na piętrze, na parterze mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przedwojenny spis ludności opisuje go: dom piętrowy drewniany o 9 mieszkaniach. W dokumencie wspomina się też, że mieścił się tu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W sąsiedztwie przy numerze 26 mieściła się Gmina Wyznań Żydowskich. W 1939 roku wybuchła wojna. Żydzi opuścili swoje mieszkania, jak się okazało, na zawsze. Po wojnie budynek przejęło państwo. W dolnych pomieszczeniach mieściła się szkoła klasy 1-4. Od 5 klasy uczniowie kontynuowali naukę w szkole znajdującej się przy kościele. Na piętrze mieszkali nauczyciele, pan Zieliński, powojenny dyrektor szkoły oraz pan wnuk. Kiedy w 1961 roku pobudowano nową szkołę, dziś ulica Wyzwolenia 12, wtedy zielony budynek zmienił funkcję. Na podwórku wybudowano piaskownicę, postawiono karuzele, odtąd przychodzili tu przedszkolacy, którzy po dziś dzień wspominają grę pani Zuzi na mandolinie. Ja też ją wspominam. Funkcja budynku zmieniła się diametralnie w 1988 roku. Wtedy na parterze, który dotąd zajmowały instytucje użyteczności publicznej, zamieszkali pierwsi lokatorzy. Od 1988 roku przed drzwiami wejściowymi mogliśmy często oglądać śniade twarze ludności cygańskiej. Mieszkali tu Romowie, Zofia i Stanisław Sadowscy. Dom starzał się, niszczał. Ściany zjadły korniki. W roku 2003 podjęto decyzję o jego rozbiórce. Nie opłaciło się go remontować. Wypadały okna, balkon groził zawaleniem, mówiła pani Hanna Ejnik z Żuromińskich Zakładów Komunalnych. Dziś nie ma już zielonego budynku, który snuć mógłby balladę o naszym mieście. O żydowskich świętach, o wojnie, o szkolnych psotach, o zwyczajach Romów.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spórom okradła w Ciechanowie mieszkańcy walczą o zatrzymanie budowy bloków. Sportowa inwestycja i nowe możliwości. Sala gimnastyczna otwarta w Nosarzewie Borowym. Działdowo w książce i na fotografiach. Spotkanie z autorami w bibliotece. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Budowa osiedla mieszkaniowego na terenie tzw. mokradeł krubińskich w Ciechanowie może zakończyć się przed sądem. Mieszkańcy i działacze społeczni nie zgadzają się na realizację inwestycji prowadzonej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową Północne Mazowsze i zaskarżyli już decyzję środowiskową do samorządowego kolegium odwoławczego. Plan zakłada budowę 10 bloków mieszkalnych. Początkowo inwestycja miała być większa, jednak po uzgodnieniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ograniczono jej zakres. Ponad 2 hektary terenu pozostaną niezabudowane i zachowają swój obecny charakter. Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze, Roman Niesiobęcki, uważa, że to bardzo dobre miejsce na budowę.
3: Tam jest przepiękne miejsce na budownictwo wielorodzinne i tym przepięknym miejscem wszyscy się powinni cieszyć, a nie tylko wybrana grupka mieszkańców. Zmniejszyliśmy powierzchnię inwestycji z 6 hektarów na 4. Zostawiamy ponad 2 hektary powierzchni czynnej biologicznie, czyli miejsce dla tych żabek, jaszczurek i ptaszków. Czyli my jako spółka zrobiliśmy lekki kroczek do tyłu, po to, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani.
2: Przeciwnicy inwestycji przekonują, że mokradła są cennym przyrodniczo obszarem, który powinien zostać objęty szczególną ochroną. Marta Ćwiek ze stowarzyszenia Miej Kulturę, Chroń Naturę mówi, że w planowanym miejscu bloki nie powinny powstać nawet w ograniczonym zakresie.
4: W Ciechanowie jest mnóstwo terenów, na których można postawić bloki i prywatni inwestorzy nawet na Krubinie stawiają bloki i ten jeden obszar, który nigdy nie był wykorzystywany ani przemysłowo, ani pod budownictwo mógłby zostać właśnie w takim stanie, jakim jest, służyć dalej wszystkim. Dlatego nie widzimy tutaj kompromisu w postaci zmniejszania liczby bloków.
2: Przeciwnicy inwestycji zapowiadają dalsze działania prawne. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, sprawa może trafić na wokandę sądu administracyjnego. Uczniowie szkoły podstawowej w Nosarzewie Borowym mają do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. Hala będzie służyć podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych oraz szkolnych uroczystości. Nowa hala to oczekiwana inwestycja, mówi wójt gminy Szydłowo Jolanta Karpińska.
5: Wielki dzień, historyczne wydarzenie dla gminy, dla szkoły, dla całej społeczności lokalnej. To, że w końcu marzenia się spełniają, mamy halę, będziemy z niej korzystać ile się tylko da, oby ta hala przyniosła wszystkim nam sukcesy.
2: Hala jest przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko, mówi dyrektor szkoły Jacek Dynakowski.
6: Dla nas wszystkich to ogromny dzień. 30 lat czekaliśmy na to. Dzieciaki przede wszystkim cieszą się z tego, ale my też, bo będziemy mieli gdzie pokazać swoje umiejętności. Jak to nie tylko sport, ale tańce, muzyka. Dzieciaki mamy wybitnie uzdolnione. A dodatkowo będzie to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Mamy tam salę przeznaczoną na to, żeby się mogli spotykać zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i mieszkańcy.
2: Jednak z inwestycji najbardziej cieszą się najmłodsi.
7: Jest taka nowoczesna, bardzo mi się podoba.
8: My mamy windę chociaż.
7: Najbardziej to, że będzie nowa sala, że nie będziemy już grać na dworzu, jak będzie zimno i będziemy na tej sali grać.
9: Bardzo fajna, duża i można wszystko na niej robić, siatkówkę grać i wszystko. Teraz szkoła się trochę powiększyła z tą halą, więc jest dobrze.
10: Bo jest duża i no i pewnie będzie się dobrze grało w piłkę.
2: W obiekcie znajduje się boisko z trybuną dla widzów, powstały również szatnie, pomieszczenie socjalne, magazynowe oraz dodatkowe sale dla dzieci. Koszt inwestycji wyniósł blisko 11 milionów złotych. Gmina Szydłowo pozyskała na ten cel ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Ponad 9 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 1 milion złotych z programu samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku otrzyma wsparcie na remont strażnicy. Gmina i miasto Żuromin pozyskała 40 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w części bojowej budynku. W planach jest m.in. wymiana bram garażowych oraz poprawa warunków funkcjonowania jednostki. Inwestycja ma zwiększyć gotowość strażaków do działań ratowniczych i poprawić warunki pełnienia służby przez druhów z Chamska. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na promocję książki Działdowo – Miasto Inspiracji. Publikacja została przygotowana przez Elżbietę Szczepkowską, Mariana Odachowskiego i Andrzeja Walaska. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania książki oraz porozmawiać z autorami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa przygotowana przez Andrzeja Walaska oraz oprawa muzyczna Marty Wiadrowskiej. Organizatorami promocji są Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu Fokus oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Działdowie. Spotkanie odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności w Działdowie. Początek o godzinie 18.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Zapytam wprost, czy jest Lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
2: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
4: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barwórki na listę UNESCO.
5: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
4: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
6: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
4: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
2: O czym informował Grzegorz Kozioł.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
8: Każdy co chwilę podnosi się na stopach. Do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka. Ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
9: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
10: Będzie Majomania?
9: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
11: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
7: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21. rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstra klasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
12: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu. Nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto obronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2
7: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.
2: Noc w większości kraju zapowiada się dość spokojna. Opadów możemy spodziewać się jedynie na zachodzie, inaczej będzie jutro. Padać może właściwie w całej Polsce. W nocy termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.
10: Posłuchaj nas

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szybowiec spadł na płytę lotniska w Bielsku-Białej. Rząd przyjął strategię zmian w polskiej energetyce. Trzy kraje i trzy ceremonie otwarcia. Powiemy o nich na 3 dni przed startem mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej dziś wieczorem. 35-letnia kursantka zginęła na miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor był zakleszczony w szybowcu, strażakom udało się go wydobyć. Został zabrany do szpitala. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu, poinformowało Ministerstwo Energii. Plan zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia zmian w polskiej energetyce rozpisana w planie jest na najbliższe 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej. Polska była zobowiązana przygotować taki plan do końca czerwca 2024 roku. We wrześniu Komisja Europejska pozwała Polskę za opóźnienie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, przekazanie dokumentu Komisji daje podstawę do zakończenia tej procedury. Władze Izraela poinformowały, że zamierzają ponownie otworzyć 2 przejścia graniczne w palestyńskiej strefie Gazy, które były zamknięte z powodu ostrzałów rakietowych Iranu. Przejścia w Kerem Shalom z Izraelem oraz w Rafach z Egiptem mają zostać otwarte jutro. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
3: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
2: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Już tylko 3 dni dzielą nas od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii. Zagra w nim aż 48 drużyn w 3 krajach, a skoro gospodarzy jest 3, to będą 3 ceremonie otwarcia turnieju.
4: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale 3 ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały 3 kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznej zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
2: O czym informował Michał Waszkiewicz. W nocy deszcz możliwy jedynie na zachodzie. Termometry pokażą od 10 do nawet 16 stopni. Jutro w przeważającej części kraju upalnie nawet 29 stopni. W pasie od Mazowsza po południowy wschód. Deszcz, a także burze również z gradem możliwe niestety prawie wszędzie.
5: To był bardzo szczęśliwy tydzień dla polskich kibiców, a podsumują go
6: Jan Olczak
5: i Jarosław Wydra.
7: Kultura fizyczna.
5: Co ta Maja Chwalińska nawyprawiała w tym Paryżu?
6: No, zabawiła się fantastycznie. Był finał wielkiego szlema, coś czego w zasadzie nikt nie oczekiwał. Co prawda porażka w tym finale z Mirrą Andrzejewą, ale fantastycznie dysponowaną Mirrą Andrzejewą, no, która która już była predestynowana do tego, żeby zdobyć tytuł Rolanda Garrosa dwa lata temu, kiedy pierwszy raz dotarła do półfinału. Polka absolutnie nie była faworytką ani starcia finałowego, ani w zasadzie żadnego starcia począwszy od pierwszej rundy tego turnieju. Zatem fenomenalne osiągnięcie, awans na 21 miejsce w rankingu WTA z pozycji 114. No, nie przypominam sobie w ostatnim czasie aż tak gwałtownego awansu, no i po prostu trzeba się z tego wszystkiego cieszyć, bo no, mamy kolejną zawodniczkę, która pokazuje, że jest w stanie grać z najlepszymi, grać na znakomitym poziomie, i mamy nadzieję, że to nie będzie jeden pojedynczy wyskok, bo przecież tenis zna takie historie zawodniczek, które raz w wielkim szlemie potrafiły wyskoczyć, a potem ta kariera zwalniała dosyć szybko. Przykład Emy Raducanu, do której Maja Chwalińska była porównywana wielokrotnie. Raducanu zdobyła tytuł, dalej jest jedyną zawodniczką, która jako kwalifikantka wygrała wielkiego szlema. No i właśnie, Raducanu od tego momentu w zasadzie bez większych sukcesów. Mamy nadzieję, że dla Maji ta wielka kariera dopiero się tak naprawdę zaczyna.
5: A teraz i sponsorzy będą zabiegać o to, żeby współpracować z Mają Chwalińską, i zdecydowanie na innej pozycji startowej jest, jeśli chodzi o turnieje, które będzie rozgrywać. Zobaczymy, być może dzika karta na Wimbledon też się pojawi, bowiem ten ranking teraz znakomity, ale ten poprzedni jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o występ na londyńskiej trawie. No, gratulujemy Maji Chwalińskiej. Oby właśnie to nie był ten taki jednorazowy wyskok, no ale jak się na jakiś poziom wchodzi, to myślę, że Maja Chwalińska na tym dużo wyższym poziomie zabawi dłużej. Taką przynajmniej mam nadzieję, bo w tym finale moim zdaniem to przegrała przede wszystkim ze zmęczeniem, z urazami już, których nabawiła się podczas bardzo intensywnego czasu. A jeśli chodzi o trawę w Londynie, to dziś głównie na nią deszcz padał, bo mało się działo, jeśli chodzi o tenis. Za to w Hertogenbosch Magda Linet awansowała do kolejnej rundy. No i tak już ta trawa będzie teraz dominować, jeśli chodzi o tenis, bo to wszystko podprowadza nas pod Wimbledon, który pod koniec czerwca się rozpocznie. A jeśli chodzi o tenisistów tych stołowych i nasz zespół, który trzecie miejsce zdobył w Superlidze, no to tam trzęsienie ziemi naprawdę się wydarzyło. To będzie zupełnie inny klub w tym sezonie, który się rozpocznie.
6: Tak, ogrom zmian w Dekorglasie Działdowo. Z drużyną żegna się, zacznijmy od początku, Jakub Dyjas, czyli powiedzmy sobie szczerze, najlepszy zawodnik Dekorglasu tego sezonu. No zdecydowanie ten, który pociągnął ekipę do Final Four, do tego turnieju finałowego, i wielokrotnie ratował drużynę z opresji, więc to jest, no to jest ogromna strata i na pewno Kubę Dyjasa trzeba będzie zastąpić mocnym zawodnikiem, albo któryś z obecnych zawodników w kadrze będzie musiał naprawdę wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Razem z nim swój stint w Dekorglasie kończy Samuel Kulczycki, który też był kluczowy w tej kampanii 2025, kiedy to Dekorglas zdobywał mistrzostwo. No i ojciec tego sukcesu, czyli trener Michał Dziubański, również kończy swoją przygodę z Dekorglasem. Był trenerem tej ekipy od roku 2021, zatem 5 lat na tym stanowisku, no i ogromne sukcesy, przecież wiele medali Mistrzostw Polski, no i trzeba tą drużynę po prostu przebudować, to będzie nowy start, no i ciekawe, co tak naprawdę czeka Dekorglas w następnych sezonach, bo to jest tak naprawdę start od zera, od początku w tym wszystkim. No, będzie nowy szkoleniowiec, będzie trzeba grać innym składem, no ale z drugiej strony rywale też mogą nie być tak pewni siebie, bo będą mieli do czynienia zapewne z nieco odmienionym Dekorglasem, z odmienionym stylem gry.
5: Pod górkę trochę ma reprezentacja córki ziemi działdowskiej, Niny Patalon, reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. Pięknie się rozpoczął mecz Polska-Francja, tylko niestety to piękno gry i gol zdobyty z tak silnym rywalem został nieuznany, a później już okazji do zdobycia goli nie było.
6: Niestety 2-0 i no tak jak zresztą powiedziałeś, no to nie jest najlepszy czas dla reprezentacji Niny Patalon. Patrzę na tabelę eliminacji do Mistrzostw Świata. Polska zajmuje w swojej grupie no zdecydowanie no odległe miejsce, no bo czwarte ostatnie ze stratą 7 punktów do Holandii, więc tam już ta sytuacja wygląda po prostu dramatycznie. Szkoda, bo wiemy, że Polki też potrafią grać na bardzo dobrym poziomie i prezentowały to w ostatnich latach, więc szkoda, że tak to po prostu wygląda, ale no jest ta różnica klas niestety widoczna.
5: A męska piłkarska reprezentacja, Jan Urban i porażka z Nigerią. Jan Urban przebudowuje tę drużynę, szuka, sprawdza, przygotowuje do eliminacji do Mistrzostw Europy, wykorzystuje ten czas, kiedy nie będzie nas na mundialu, takiego rozprężenia. Czy to jest ciąg dalszy, te porażki, które teraz były wcześniej z Ukrainą, teraz z Nigerią, czy twoim zdaniem jest to jednak zła passa naszej reprezentacji i powinniśmy się martwić?
6: Ciężko to tak naprawdę stwierdzić. Mecze towarzyskie mają to do siebie, że w zasadzie tylko drużyna i tylko trener wie, jakie cele w zasadzie ma przed sobą ta drużyna, którą wystawia. Były rotacje, był Kasper Potulski, między innymi Bartosz Sliż dostał więcej czasu, był Karol Czubak, Kasper Kozłowski, Norbert Wojtuszek po raz kolejny, więc sporo tych zawodników, którzy w kadrze nie mieli zbyt wiele czasu gry. No ale powiedzmy sobie szczerze, ten mecz równie dobrze mogliśmy przegrać. W 90 minucie uratowało nas strzał znikąd Przemka Wiśniewskiego, który nagle oddał strzał z 30 metrów, nawet no tak w okolicach tych 30 metrów. No i tylko to nas uratowało od porażki. Tak, te towarzyskie to jest czas właśnie na testowanie różnych rozwiązań, no ale trzeba też trochę przywrócić wiary tej kadrze, bo mamy w tym momencie serię trzech meczów ogólnie bez zwycięstwa, no bo oczywiście o punkty w zasadzie o stawkę, ten ostatni mecz był ze Szwecją, no ale czekają nas miesiące do Ligi Narodów, tam mierzymy się z Bośnią, Szwecją i Rumunią, więc też powoli trzeba zacząć tą kadrę przygotowywać pod właśnie te rozgrywki. Mamy czas na to, żeby troszkę przemyśleć, też na pewno nie bez znaczenia jest strata świętej pamięci trenera Jacka Magiery, też pojawiały się głosy, że to może bardzo mocno wpływać psychicznie na kadrę. Jest ten czas na powiedzmy reset całej kadry, całego zespołu. No i trzeba to wykorzystać, trzeba troszkę zacząć to wszystko od nowa, ułożyć to wszystko i podejść z nową determinacją.
5: Chcesz coś powiedzieć o Mistrzostwach Świata 3x3 w Warszawie? Bo chyba nie tego się spodziewaliśmy, że nie wyjdziemy z grupy.
6: Co to mówić tak naprawdę? No tak jak zresztą powiedziałeś, nie tego się spodziewaliśmy. Miała być szansa na coś dobrego, na solidne wyniki. Zresztą nasi koszykarze 3x3 pokazywali, że naprawdę potrafią zagrać coś ciekawego, fajny basket. No to się niestety nie udało. Przegraliśmy z Kretesem. Jeśli mamy wyciągać wnioski z tego turnieju, no to wydaje mi się, że dowieźliśmy organizacyjnie. Dobrze to wszystko wyglądało. Naprawdę muszę przyznać, że robi wrażenie to boisko w Warszawie. Fajnie to wyglądało, muszę przyznać. No ale z pozytywów to chyba naprawdę tyle w baskecie. Jedyne, z czego aktualnie się możemy cieszyć, to, że na pewno Jeremy Sochan będzie mistrzem NBA, więc to jest coś, z czego możemy się cieszyć. Przy okazji, mówiąc o finale NBA, no to właśnie tam drużyna Jeremiego Sochana, New York Knicks, prowadzi 2-0 w serii finałowej z San Antonio Spurs. No i mecz kolejny, trzeci mecz tej serii już w zasadzie podczas tej nocy o 2:30 mniej więcej zacznie się to spotkanie, a jeśli Knicks wygrają to mistrzostwo, to na pewno Jeremy Sochan będzie miał pierścień.
5: Jak ładnie przeszedłeś do pozytywów, no i dobrze, że potrafisz je dostrzegać. W siatkówce też te pozytywy zobaczmy, bo Liga Narodów wystartowała. Panie są po pierwszym tygodniu, zajmują siódme miejsce właśnie po meczach czterech, które rozegrały. A jeśli chodzi o lekkoatletów, no to cały ten lekkoatletyczny świat skupia się na Sztokholmie, bo no, były mityngi w Diamentowej Ligi w Rzymie, ale właśnie ten w Sztokholmie jest tym, o którym się bardzo dużo mówi, za sprawą porażki Arną Duplantisa, który po raz pierwszy od 3 lat w zasadzie przegrał zawody skoku o tyczce, zajął 2. miejsce, nie udało mu się pokonać wysokości 6 metrów, co też jest zaskakujące, no ale zawsze kiedyś ten dołek musi nadejść i Duplantis chyba teraz ten dołek przeżywa, więc to jest takie chyba wydarzenie największe ostatniego tygodnia, które przyćmiło i inne występy Diamentowej Ligi, czy mitingu w Turku, ale my też powróćmy do Warszawy, bo tutaj memoriał Haliny Konopackiej się odbył i tutaj Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów w świetnym czasie 10.99 i nasza sprinterka oprócz tego, że wygrała, to jeszcze została liderką europejskich tabel. Dwa wydarzenia w Manchesterze, 2 walki o Grand Prix Wielkiej Brytanii na żużlu. Bartosz Zmarzlik w tym pierwszym boju 4. miejsce zajął, bo niestety został wykluczony w finale, a w następnego dnia był już 3. Australijczycy niespodziewanie. Zawsze tam się kręcą wokół dobrych miejsc, ale ten sezon Australijczycy naprawdę dominują, jeśli chodzi o żużlową rywalizację o Mistrzostwo Świata. No i teraz do Monako się wybierzmy. Tam królowa motorsportu, ale też polski akcent w formule z dwójką.
6: No i to jaki polski akcent? No bo jest podium. Pierwsze polskie podium w historii Formuły 2, no i GP2, no czyli w zasadzie tej samej serii, ale te statystyki liczą się trochę inaczej. W każdym razie Roman Biliński w sprincie w Monako w końcu staje na podium. Jest 2. miejsce, no fantastyczna informacja w końcu, bo Romanowi się to bardzo należało. Co prawda wyścig niedzielny nie najlepiej się potoczył, 10. miejsce, chociaż tam troszkę zabrakło szczęścia tym razem, a to no podczas tego sezonu w przypadku Polaka powtarzamy wielokrotnie. Świetny wyścig sprinterski, no zrobił Roman co mógł, no i jest w końcu to podium. Mogliśmy zobaczyć polską flagę na podium w formule pierwszy raz, no a to się, no, takie sukcesy w motorsporcie polskim się często nie zdarzają. W Monako z Polaków rywalizował jeszcze Maciek Gładysz, ale tutaj niestety bez sukcesów. Miał Polak niefarta, po prostu nieszczęśliwa kolizja i koniec wyścigu na ostatnich pozycjach. Niezłe rezultaty ostatnio Kaspra Sztuki, który próbuje znowu się odbudować, ale raczej nie idzie to w najlepszą stronę. Mówisz Monako, kojarzy nam się Robert Kubica, do którego teraz trzeba przejść, bo już w ten weekend 24-godzinny wyścig Le Mans, czyli największe motorsportowe wydarzenie roku. Tam Robert Kubica z zespołem Ferrari AF Corse znowu będzie walczył o zwycięstwo, będzie bronił zresztą tego zwycięstwa z przed roku w składzie IFE, Robert Kubica i Phil Hanson, to Ferrari 499P. Jeśli chodzi o polskie akcenty, no to oczywiście w klasie LMP2 mamy zespół Inter Europol Competition, ba, nawet tym razem 2 załogi wystawione przez no tak jak się tak nazywa, nasz zespół polską super piekarnię. Jakub Śmiechowski, Tom Dillman i Nick Jeloli z 43, jeśli chodzi o drugą ekipę, czyli 3-4-3, to Bijoy Garg, Ryszard Dejuru i Nico Müller, czyli też doświadczeni zawodnicy. No i co? Mamy nadzieję, że i Inter Europol Competition, i Ferrari Roberta Kubicy będzie w stanie walczyć o zwycięstwo, bo rok temu mieliśmy naprawdę naprawdę piękne motorsportowe święto dla Polski, takie, które się absolutnie w historii naszego kraju nie zdarzyło. Mamy nadzieję, że i w tej edycji Wielkiego Wyścigu Le Mans będzie w stanie polska ekipa walczyć o najwyższe laury, o największe sportowe sukcesy.
5: Podobna rywalizacja odbywa się także na motocyklach. W ten weekend, co prawda, nie 24 godziny Le Mans, bo to w rywalizacji motocyklistów już jest za nimi. Taki wyścig rozpoczął całą serię długodystansowych mistrzostw świata, ale 8 godzin na torze Spa-Francorchamps, ale dużo się działo, bo padał deszcz, albo nie padał, albo później znowu padał. Tutaj 3 polskie ekipy, ta najlepsza w ten weekend to LRP Poland. A Tymek Kucharczyk pierwszy raz w kółko się kręcił, można powiedzieć, a tory owalne mają swoją specyfikę, więc zdobył cenne doświadczenie i wypadł nie najgorzej.
6: Nie najgorszy wynik Tymka Kucharczyka, który przejechał swój pierwszy wyścig na torze owalnym w St. Louis, no i dojechał na miejscu 9, no więc nie jest to wcale wynik najgorszy, biorąc dodatkowo pod uwagę to, że na torach owalnych jego rywale mogą mieć znacznie większe obycie i doświadczenie, no bo na tych torach najczęściej startują te serie amerykańskie, do których Polak zawitał dopiero w tym roku. Najważniejsza informacja jest taka, że Tymek utrzymuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, czyli osiąga ten cel, no, który w zasadzie postawił sobie przyjeżdżając na ten tor. Polak poradził sobie całkiem nieźle, bez większych kłopotów, ale ja jeszcze bym zwrócił uwagę na pewną ciekawostkę poza samym ściganiem. Polak razem ze swoim teamem rozpoczął akcję Great Poles, czyli po angielsku Wielcy Polacy. I teraz co wyścig będziemy widzieli na bolidzie Polaka kolejnych wielkich Polaków, no zresztą tak jak sama nazwa wskazuje, i podczas tego wyścigu widzieliśmy na jego bolidzie z 71 Mikołaja Kopernika, co ciekawe, więc to może być ciekawa inicjatywa, biorąc pod uwagę, że mamy no, wręcz ogrom Polonii w Stanach Zjednoczonych, więc może też taka fajna akcja szerzenia takiej polskiej solidarności wśród tych, którzy mają polskie korzenie.
5: No i bardzo dobrze, piękna akcja. Zobaczymy, kto na następnym wyścigu będzie prezentowany na jego bolidzie. Puchar Świata w kajakarstwie górskim w Pradze. Klaudia Zwolińska zajęła 2. miejsce w krosie, 2. była także w slalomie K1. W Stanach Zjednoczonych w Las Vegas UFC Fight Night, czyli gala MMA. Iwo Baraniewski pokonał juniora Tafę przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Naprawdę pokazał swoją siłę i moc w pięściach, ale też zapowiedział, że musi odpocząć, więc prawdopodobnie wróci do klatki dopiero pod koniec roku. I jeszcze American Football League Europe, Paris Lights u siebie przegrali z Panthers Wrocław, więc jesteśmy zadowoleni, że wynik tego meczu to 14-22 dla wrocławian. No i my już spotkamy się z Państwem w mundialowej rzeczywistości, zatem zapraszamy na kolejny nasz program. Pewnie w ostatnich minutach meczu Belgia-Egipt. Belgia powinna wygrać, ale mundial, wiadomo, że rządzi się swoimi prawami, niespodzianek jest mnóstwo i dlatego piłka nożna jest piękna. Na nasz kolejny program zapraszają
6: Jan Olczak
5: i Jarosław Wydra, a dziś mówimy dobranoc.
6: Do usłyszenia.
0: Kultura fizyczna.